0: samotność. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Wrocław. Jak poprawić jakość życia czworonoga? Co zrobić, żeby to nie pies, a my wyprowadzali go na spacer? Jak mądrze podejść do relacji z psem? To sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Co możemy doradzić osobom, które właśnie wzięły psa, zaadoptowały psa? Ten pies jest jeszcze mały, może zacznijmy od małych czworonogów. Jakie pierwsze takie zasady, o czym powinniśmy wiedzieć, pamiętać, żeby no, łatwiej się nam żyło razem?
3: Irena Uczerniejewski, trener behawiorysta. No, przede wszystkim myślę, że należałoby się doedukować. Może nawet, jeżeli ktoś już ma psa, no to powinien zacząć się edukować teraz, kiedy już go ma, ale najlepiej byłoby to zacząć robić, zanim się tego psa do domu weźmie, dlatego że najwięcej problemów z psami wynika z tego, że jest pewien mit na temat psa. On już narósł od kilkudziesięciu lat, jak ludzie zaczęli zabierać psy do siebie do domu, tak nie po to, żeby mieć psa do jakiegoś użytkowego działania, tak, że na przykład nie pójdzie z nim na polowania, bo będzie pilnował posesji, tylko teraz większość psów ludzie biorą po to, żeby po prostu mieć przyjaciela, żeby tak do kochania, jak to się mówi, tak, czyli żeby poleżał na kanapie, nie, i żeby był z nami. A wcześniej, i to już tak no, kilkadziesiąt lat trwa, a wcześniej te psy były typowo użytkowe i narosło mnóstwo mitów na temat psa. Jest takich dużo stereotypów w społeczeństwie, które no, są mocno krzywdzące dla samego psa i one też generują problemy. Tak przez to, że myślę o tym, że pies na przykład, nie wiem, gryzie jak jest mały, bo smędzą go zęby, albo przez to, że myślę, że pies musi się wybiegać i potrzebuje dużo ruchu, mogę sobie narobić kłopotów przyszłościowo, więc dobrze byłoby się doedukować, ponieważ ta nowa wiedza, no, ona jest, nie jest aż tak trudno dostępna jak jeszcze kilka lat temu przed pandemią, zanim był ten wysyp tych wszystkich online, tak ludzie wyszli

my również tak wyszliśmy do internetu, żeby opowiedzieć wszystkim, słuchajcie, to wygląda teraz tak, a nie inaczej. No ale jednak mimo wszystko, jak już coś tam sobie wpiszę w Google, nie, szczeniak, coś tam, no to tych informacji takich fałszywych, powiedzmy, czyli tych, które już są nieaktualne, może trochę być. Poza tym ludzie też mają przekonania swoje. Mieli może wcześniej psa, ktoś miał psa, nie? Polacy to są w ogóle znawcy psów, tak? Wszyscy wiedzą na temat psa wszystko, już mieli kiedyś swojego i przecież robili to i tamto i to działało. No tak jak z dziećmi, wiadomo, a nauka no, pokazała nam, że jednak to wszystko wygląda inaczej, tak jak ze wszystkim praktycznie, nie? Z dziećmi, z wychowaniem, też to wygląda zupełnie inaczej teraz niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, niż

swojego i przecież robili to i tamto i to działało. No tak jak z dziećmi, wiadomo, a nauka no, pokazała nam, że jednak to wszystko wygląda inaczej, tak jak ze wszystkim praktycznie, nie? Z dziećmi, z wychowaniem, też to wygląda zupełnie inaczej teraz niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, niż

0: problemów już uniknąć, nie? Nie chodząc na żadne szkolenia i nie wiadomo co, ale ta edukacja to podstawa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację, mowa ciała psa, komunikacja psu, bo to jest coś, co bardzo dużo nam daje. Od niedawna tak naprawdę wiemy na ten temat więcej, znaczy powiedzmy, no tam już od kilkudziesięciu lat jakieś tam badania są na ten temat, no ale powiedzmy, że w ostatnich latach to eksplodowała, ta wiedza wylała się po prostu dookoła i trenerzy, behawioryści gdzieś tam już wiedzą, no a ludzie tak masowo jeszcze mają te swoje stereotypy typu o pies, zobacz, wstydzi się, o wie, że źle zrobił i inne, nie? Kiedy pies na przykład pokazuje nam sygnały stresu, albo kiedy psy komunikują się ze sobą, już pokazują jakieś agresywne zachowania na takim niskim szczeblu zachowań agresywnych, gdzie jeszcze chcą rozwiązać konflikty. Ludzie to ignorują albo myślą, że to jest zabawa pomiędzy psami. Najczęściej jest to uznawane jako zabawa, no i później nagle się okazuje, o mój pies taki był spokojny, bawił się z innymi psami, teraz rzuca się na wszystkie, nie? I to wszystko wynika z tego, że no, raz z jakiejś tam niewiedzy i robienia z psem tego, czego się nie powinno, ale też właśnie z braku umiejętności oceny tej mowy ciała psa, która jest dosyć skomplikowana i jest tego bardzo dużo, tych zachowań, ale no, nie trzeba też wszystkich poznać, żeby dać sobie radę, nie? I żeby dobrze to ocenić.
1: Jeżeli chodzi o właśnie, tak jak pan wspomniał o tym, że pies wie, że źle zrobił, czy to mit, czy to faktycznie tak jest?
0: No to jest jeden z największych mitów na temat psa, bo chodzi o to, że jak ktoś, najbardziej taki sztandarowy przykład, ktoś wchodzi do domu, jest zniszczone, nie? I pies przychodzi i pokazuje jakby swoim ciałem, swoją mimiką, tak jakby właśnie pokazywał, że źle zrobił, że to jest po prostu zupełnie inne zachowanie, ono jest trochę podobne do człowieka, który tak się trochę kuli i nie pokazuje, że no sorry, przepraszam, to nie ja, nie, i albo to ja, ale nie chciałem i tym podobne. No i wtedy i ludzie mają to przekonanie, że pies wie, że źle zrobił, natomiast pies nie ma pojęcia, że źle zrobił. On reaguje na emocje właściciela, który przyszedł do domu. Być może już wcześniej dostał opiekę za taką samą sytuację i sobie już wie, że jak ktoś przyjdzie i będzie taka, a nie inna sytuacja w domu, no to, czyli będzie to porozwalane, no to właściciel będzie zły, bo pies nie wie dlaczego, albo po prostu w danej chwili właściciel już jest zły, wkurzony, już mówi, co ty tu zrobiłeś? Ja no to jakbym tak powiedział do kogoś, no to on też by w jakiś sposób zareagował. Więc pies nie wie, że źle zrobił. I nawet mało tego, bo to oczywiście może być tylko tam Ireneusz Czerniewski sobie mówi, a ja wiem swoje, nie? Natomiast jest badanie na ten temat, naukowe, w którym wprowadzano psy z właścicielami do pomieszczenia, tam była miska i w tej misce było jedzenie. I mówiono właścicielom, że będzie taka sytuacja, że pies nie może zjeść tego jedzenia. I właściciele wychodzili, zostawał tylko człowiek i pies. Inny człowiek, który ten taki pozora i pies. I ludzie wchodzili do środka i mówiono ludziom, że pies zjadł smakołyk i psy, mówiono im, że zjadł smakołyk w sytuacjach, w której zjadł smakołyk, naprawdę, i w której nie zjadł smakołyka. I w sytuacji, w której pies nie zjadł smakołyka, ale ludziom mówiono, że go zjadł, to ludzie swoimi emocjami, będąc źli na psa, były te same oznaki stresu u psa, mimo że on nic nie zrobił. Więc tak samo reagował pies, który zjadł smakołyk, ten, który nie zjadł, ponieważ on reagował na emocje właściciela, który był wkurzony, że pies nie dał sobie rady z testem.
1: W takim razie my rezonujemy pomiędzy sobą w jakiś sposób.
0: Zdecydowanie te emocje cały czas krążą pomiędzy nami i nasze emocje mają bardzo duży wpływ na zachowanie psa i też trzeba wziąć pod uwagę to, że pies przejawia szereg emocji, które determinują jego zachowanie, tak jak nasze zachowania determinują emocje i musimy brać to pod uwagę, nie? Że przede wszystkim za zachowaniami stoją emocje. Nie? Ludzie bardzo często skupiają się na samym zachowaniu, czyli na tym, że pies coś pogryzł, czy pies ciągnie na smyczy, że pies skacze i próbują to zachowanie w jakiś sposób opanować, nie? Czyli idą na szkolenie i no teraz nauczymy psa nie skakania, nauczymy psa chodzenia przy nodze, to nie będzie ciągnął, nauczymy psa komendy pójść, to nie będzie gryzł i tym podobne, a to nie działa, nie? Ponieważ samo zachowanie w jakikolwiek sposób nawet uda nam się opanować, a stoją za nim emocje, to w takim razie nie opanowaliśmy tych emocji, czyli nie rozwiązaliśmy przyczyny tego zachowania. Przez to ono wyjdzie gdzieś indziej. Te emocje muszą w jakiś sposób znaleźć ujście i coś się musi z nimi wydarzyć. To sobie tak po prostu nie zniknie, nie? Więc właśnie to skupianie się na zachowaniach to jest podstawowy problem w dzisiejszych czasach, nie? Że ludzie bardzo by chcieli rozwiązać zachowanie, nie skupiając się na przyczynie, dlatego że tak jest po prostu szybciej.
1: Jeżeli chodzi o to właśnie przykładowe pogryzienie czegoś, ściany, kanapy, w takim razie jak się najlepiej zachować? Czy to też jest zależne od konkretnego psa?
0: Znaczy w momencie, kiedy przychodzimy do domu, czy tam po prostu pies już coś pogryzł, no to należy sprzątać to, co pies zniszczył i tyle. I nic więcej nie robić. Nie ma sensu psu pokazywać tego, mówić mu, że źle zrobił, żeby to zostawił i tym podobne, nie? Bo po pierwsze, nawet gdyby to działało, to i tak pies zrobił to najprawdopodobniej pod wpływem stresu silnego, albo przynajmniej jakiegoś tam stresu o jakimś tam nasileniu. Nie zrobił tego z nudy, jak to się mówi, albo na złość. Więc jeżeli pies się stresował i coś pogryzł, to ja muszę się zastanowić nad tym, dlaczego mój pies jest stresowany, czy dla niego jest problemem to, że zostaje sam w domu, bo problemy separacyjne to jest duży problem w dzisiejszych czasach. Przez tą pracę zdalną i częste siedzenie z psami, potem nagłe wychodzenie, no to może na przykład generować problemy separacyjne i jeżeli pies coś pogryzie, no to muszę się zastanowić, dlaczego to pogryzł, a nie skupiać się właśnie na tej chwili, nie? Że to jest pogryzione. Że za tym stoją jakieś emocje, ja muszę te emocje rozwiązać.
1: A jak się szuka tych emocji?
0: Jeżeli pies zostaje sam, no to mogę nagrać psa, jak zostaje sam. I zobaczyć, co się dzieje z nim, nie? Skoro mowa ciała coś mi mówi psa, no to będę widział, czy jest stresowany, zaniepokojony, czy po prostu nagle obudził się i stwierdził, dobra, nie mam co robić, to sobie pójdę, pogryzę sobie nogę od stołu, bo tak też może być, nie? Ale no to już będzie na pewno zdecydowanie rzadziej, nie? Więc pies domyślnie w momencie, kiedy czuje się źle, będzie próbował coś złapać, pogryźć, pożuć, ponieważ

0: to sprawia mu przyjemność, to sprawia, że on się czuje lepiej. Neuroprzekaźniki wtedy się aktywują i pies po prostu będzie się czuł lepiej, niezależnie od tego, czy mu się w danej chwili chce poczuć lepiej, czy nie, zaczyna coś gryźć i to samo poczucie się poprawia. Więc pies w silnym stresie będzie niszczył i gryzł wszystko dookoła. W jakimś niskim poziomie stresu też może coś wziąć i weźmie coś pogryzie. Więc warto tutaj zaznaczyć, że pies powinien na co dzień mieć możliwość gryzienia, niszczenia, żucia, lizania, bo to są takie zachowania mocno wyciszające, uspokajające. Najlepiej, żeby to były jadalne rzeczy, czy nie gumową zabawkę z kauczuku, nie, który nie da się zniszczyć i tylko można ją żuć, tylko coś, co naprawdę można rozwalić, a najlepiej jeszcze, jak można byłoby to zjeść, więc połączyć zabawki takie węchowe, zrobione z czegoś tam, z jakichś materiałów, kartonów czy czegoś, czy nawet silikonowe, z jedzeniem, które tam jest w środku. Pies wtedy ma takie pełne zadowolenie, że może coś pogryźć, pożuć i to zjeść. Nie? To jest zachowanie ściśle powiązane z zachowaniami łowieckimi, takimi, kiedy pies w momencie, kiedy drapieżnik zabija swoją ofiarę, no to musi coś z nią zrobić, nie? I musi właśnie porozrywać to tam sobie, podziubać, nie pożuć. Ale nawet taki pies wolno żyjący, który potrzebuje zdobyć pożywienie, no to też musi gdzieś iść, wygrzebać coś z ziemi, nie? Z kubła wyciągnąć, coś tam porozrywać. Żeby to jedzenie zdobyć, no trochę trzeba się namęczyć i to dobrze wpływa na psa ogólnie, dawanie mu takich rzeczy do gryzienia, do życia. Nawet jak nie ma z nim problemów, to on powinien mieć możliwość rozładowywania się w ten sposób, no a tym bardziej, jeżeli są jakieś problemy. Oczywiście to samo dawanie tego nie może nie rozwiązać problemu, nie? Być może trzeba gdzieś tam głębiej sięgnąć i poobserwować psa, nie? Co się dzieje i dlaczego się tak dzieje.
1: Załatwianie się w domu też to zazwyczaj jest, kiedy pies jest jeszcze szczeniakiem. Czy na to jest jakieś rozwiązanie, czy po prostu to trzeba systematycznie uczyć, wychodzić i to jest kwestia czasu?
0: To jest takie rozwiązanie, nie? Że systematycznie uczyć, wychodzić i to jest jakaś kwestia czasu. Oczywiście jeden pójdzie szybciej i wolniej. Tu też mogą być różne problemy, z różnych powodów to może wynikać, ale no, jeżeli nie mamy żadnych kłopotów z tym, no to różne są systemy. Niektórzy odradzają maty, takie maty do rozkładania, odkłady higieniczne tak zwane. Ja akurat lubię to rozwiązanie, bo to w bardzo prosty sposób można zachować czystość w domu i powoli tą matę przesuwać sobie w stronę wyjścia i potem jak widzę, że pies tam zaczyna chodzić coraz częściej, no to iść zabrać go, po prostu wyjść z nim na dwór i nagrodzić go za załatwienie się na dworze. Natomiast mogą być różne inne problemy wynikające z tego, że pies sika za dużo, nie? Na przykład przez to, że jest za bardzo pobudzony, za mało sypia, tak, ma jakieś tam swoje problemy inne, no to on może wtedy się załatwiać tak nieregularnie, może nie chce się załatwiać na matę, no to może być bardziej skomplikowany problem, ale z założenia, no ja bym używał maty, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, ogród, nie, i może za każdym razem sobie otworzyć balkon, czy tam taras i pies wyjdzie na ogród, no to wtedy mat pewnie nie potrzebuje, nie? No ale bardzo wiele osób nie ma takiej możliwości, więc takie podkłady i takie systematyczne ćwiczenie jak najbardziej rozwiązuje problem.
1: Pies trochę rośnie, chcemy, żeby nauczył się chodzenia na smyczy, ale nie tak, że pies wyprowadza człowieka, tylko że człowiek wyprowadza faktycznie psa. Czy to też wynika z różnych takich właśnie, może być złych nastrojów, problemów, czy jednym to przychodzi łatwiej, czy są jakieś takie proste zasady, które można próbować wprowadzić?
0: Są proste zasady, które można próbować wprowadzić. Jeżeli chodzi o zasady, o chodzenie na smyczy, no to znaczy jest dużo jakichś tam niuansów, nie? No bo smycz musi mieć odpowiednią długość, żeby pies miał odpowiednią ilość swobody. Fajnie było jakieś strategie wprowadzić, takie tak zwane smyczowe, gdzie ta długość smyczy jest odpowiednia właśnie, gdzie ta smycz jest przewidywalna, czyli pies wie, kiedy ja ją skracam, kiedy ja ją dam dłuższą, nie? Czyli te takie smycze rozsuwane typu flexi, to raczej bym ich nie polecał. Taką radą najbardziej działającą przeciwko ciągnięciu to jest moim zdaniem pójście za psem. Czyli zamiast ciągać tego psa po osiedlu, na przykład, żeby przejść dookoła osiedla i zrobić te 2-3 kilometry, bo mam taki plan, to dać psu więcej swobody w tym chodzeniu na smyczy, żeby on mógł poprowadzić nas, pójść sobie tam, gdzie będzie chciał pójść. Oczywiście to jest bezpieczne, jeżeli nie idzie zjeść jakiegoś, nie wiem, kurczaka, nie, nogi 4-dniowej albo nie wychodzi na ulicę, to dać mu dużo więcej swobody, żeby mógł chodzić, węszyć, eksplorować, żeby ten spacer był mniej nudny i wtedy trochę symulujemy psu jakby puszczenie ze smyczy. Nie ma się co bać, że teraz pies przecież on nie może prowadzić, bo mnie zdominuje czy coś tam, to są już naprawdę bardzo stare teorie. I jak tej swobody psu damy więcej, to zadowolenie spaceru będzie większe. Pies się uspokoi przez to chodzenie, węszenie, właśnie eksplorację i wtedy będzie nam lepiej szedł później gdzieś tam dalej, nie mniej będzie tego ciągnięcia. Ale ciągnięcie na smyczy, no to jest bardzo duży problem taki ogólny, jeżeli chodzi o psy i tutaj no, trzeba byłoby się skupić na przyczynie, nie? Bo pies raczej rzadko kiedy ciągnie z samego powodu ciągnięcia, bo to nie jest dla niego nic przyjemnego ciągnąć na smyczy. Najczęstszym powodem ciągnięcia jest po prostu podwyższony poziom pobudzenia. A pobudzenie to jest znowu największy problem tak naprawdę moim zdaniem. Najczęściej występują jakieś problemy przez to, że psy mają podwyższony poziom pobudzenia, bo są utrzymywane w tym pobudzeniu poprzez zabawę z innymi psami, przez rzucanie piłek, poprzez wysoką aktywność właśnie taką fizyczną, którą niepotrzebnie się dawkuje psom, jakby one po prostu były jakimiś zwierzętami, które po prostu potrzebują nie wiadomo jak dużo zabawy i biegania. Nie? A to jest, i wpada się wtedy takie zamknięte koło, pies się coraz bardziej pobudza tym ruchem, tą zabawą i coraz więcej potrzebuje, jak ja mu tego nie daję, to gryzie, niszczy, ciągnie, szarpie, skacze i no i też staną takiego pobudzenia ludzie mogą bardzo łatwo to przyrównać do siebie, bo sami nieraz byli pobudzeni i wiadomo jak działamy w stanie pobudzenia, nie? Te działania są takie mało sensowne, nie mało przemyślane i pies będzie działał tak samo, więc dużo lepiej się działa, kiedy się jest spokojny.
1: Czyli jak powinien na przykład wyglądać taki idealny dzień, jeżeli chodzi o spacery i odpoczynek, właśnie spanie, ten czas niepobudzenia, na przykładzie może labradora?
0: To jeżeli chodzi ogólnie o rasy, to ja bym nie patrzył w ten sposób, w ogóle bym nie przyklejał.

0: Ja do swojego psa, że mój pies jest labratorem, to potrzebuje tego, a mój pies jest borderem, to potrzebuje tamtego. Popatrzył na psa najpierw przede wszystkim jako na psa. I pies jako pies ma swoje jakieś tam potrzeby gatunkowe. Czyli 16 godzin spania, około 5 godzin takich zachowań sprzyjających wyciszaniu się, czyli leżenie, polegiwanie, gryzienie, właśnie rzucie, węszenie, lizanie i około 2-3 godzin takiego zachowań sprzyjających pobudzaniu się. Ale to nie są 2-3 godziny na bieganie za piłką, nie? Tylko tak pójście na spacer, bieganie sobie jakieś tam, w zależności od tego, ile pies chce, to nie pobieganie, że pójdę i go puszczę z psami innymi, czy porzucam mu piłkę, czyli ja będę generować ten ruch i będę go pobudzać do biegania, tylko idę sobie na taki spacer, który jest bardziej eksploracją, nie właśnie chodzeniem, węszeniem, sobie gdzieś na podwórze i wtedy to też będzie dawać psu takie zaspokojenie nawet większe niż bieganie i ruch. Nie? A dopiero później, jak to zrobię i zobaczę, jak mój pies jakby funkcjonuje w tym schemacie, to mogę sobie myśleć, dobra, mój pies jest borderem, widzę, że potrzebuje czegoś więcej, nie? Być może, może bym porobił z nim jakieś ćwiczenia, nie? Ale też nie, że będę z nim ćwiczyć po 2-3 godziny dziennie, albo rzucać mu frisbee przez 2-3 godziny dziennie, albo jak labrador, to muszę z nim też pójść, bo musi się wybiegać z innymi psami, bo on tak lubi inne pieski, bo to potem będzie generować problemy, nie? Przede wszystkim jakby takie przykazania podstawowe, które dałbym każdemu, kto ma psa, dużego, małego, nieważne, czy szczeniak, czy dorosły, to jest nie pobudzać psa i pozwolić psu w spokoju funkcjonować i się wyciszać. I to już, czyli nie pobudzać, czyli po prostu nie wprowadzać go w ruch swoim zachowaniem, nie? Właśnie rzucaniem zabawek, bieganiem przy rowerze, puszczaniem z innymi psami i dać psu się wyspać te 16 godzin porządnie, dać mu się wyciszyć, rozładować te pobudzenia codzienne, stresy też. Trzeba pamiętać o tym, że pies żyje w tej chwili w potężnym stresie, nie? Żyje w świecie, który jest totalnie nieprzystosowany do życia dla psa, jest przystosowany do życia dla ludzi. Pies wychodząc na spacer musi spotykać bardzo dużą ilość innych psów, nieporównywalnie dużą do tego, co było 5 lat temu, 10-20 lat temu. Jest, osiedla są coraz większe, jest coraz mniej na nich przestrzeni, coraz więcej ludzi ma psa, jeden pies wychodzi, jest jeden pies za drugim, jeden za drugim. To są potężne koszty emocjonalne i jak tego jest za dużo, to też potem to wpływa na zachowania, nie? Więc i oprócz tego, no wiadomo, wychodzi to ulica, to samochody, to ciągle bodźcowanie. Nawet gdzieś kiedyś tam przeglądałem badania, w których porównywano poziom stresu kortyzolu u psów, które żyją na wolności, takie półdziko, dziko żyjące i takie, które żyją właśnie z ludźmi, nie? I te psy, które żyją z ludźmi, miały 80% wyższy poziom kortyzolu, nie? Więc to, bo nie, właśnie nie miały tej możliwości, bo tamte psy same decydują o tym, czy będą sobie teraz leżeć, czy będą chodzić, nie? Czy pójdą teraz coś poszukać do jedzenia i tym podobne, nie? Więc to też o czymś mówi nam. Zresztą ludzie podobnie funkcjonują, tak?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że no każdy człowiek też czasem jest zestresowany i przebodźcowany, więc no w takim świecie żyjemy. A jeżeli chodzi właśnie o to spotykanie psów innych na spacerze, czy tu jest jakaś jedna szkoła, jak to zrobić, czy można, mogą psy się wąchać, czy nie powinny się wąchać?
0: Można by pewnie jakby tutaj postawić z 10 ekspertów, każdy by trochę inaczej to opowiedział, ale, no, ale jakieś tam założenia są podobne, nie? Z tych różnych szkół, nie? Ja mam takie podejście, że, które nie jest nieuzasadnione, uważam, że ona ma podstawy naukowe, że psy raczej nie powinny się ze sobą spotykać. I to nie na zasadzie, że w ogóle, ale w tym sensie, że poszedłbym w jakość spotkań, a nie w ilość. Większość psów na spacerze, które spotykam z moim psem na smyczy, które też są na smyczy, bym omijał. Nie podchodziłbym do nich na wąchanie, na witanie się, ponieważ spotkania na smyczy mają właśnie podwyższony poziom stresu, wtedy psy mają, tak, przez to, że są uwięzione na tych smyczach, nie mogą pewnych rzeczy robić, zachowywać się w odpowiedni sposób. Są niejako zmuszane trochę do tego interakcji, czyli nie robią tego z wyboru, tylko dlatego, że my akurat idziemy do przodu tam, a oni idą tam i musimy się spotkać. Nie? Więc to też nie jest tak, że pies sobie zdecydował, że chce. No ten ciężar emocjonalny, koszt emocjonalny, o którym mówimy, no i tego jest potem za dużo, to są problemy, czy problemy właśnie z podwyższonym poziomem stresu, jakiegoś lęku, czy zachowań agresywnych, czy pies społecznie nawet chcący wchodzić w interakcję, będzie się pobudzał, ciągał, szarpał, tak czy inaczej nie wyjdzie nam to na dobre. Więc raczej bym omijał, szukałbym takich kontaktów bezsmyczowych, ale też nie do wybiegiwania się, tylko żeby sobie gdzieś tam pójść po parku, mój pies spotyka jakiegoś psa, podchodzą do siebie, wchodzą w taki rytuał powitania i ja sobie idę dalej, tamten pies sobie idzie dalej, a czasami bym szukał takich kontaktów właśnie jakichś, no wiadomo, że jak będziemy z tym psem chodzić na spacery, to zaczniemy spotykać jakichś ludzi, jeżeli się doedukujemy, to będziemy widzieć, czy nasz pies się z danym psem dobrze czuje, czy źle i bym sobie znalazł jakieś psy do spacerów, z którymi mój pies się po prostu lubi, takich psich przyjaciół, a nie, że nieważne który, ważne, żeby sobie pobiegał, nie?
1: Takie pytanie, przynosimy szczeniaka do domu, a mamy małe dziecko roczne, półtorej roczne, jak tutaj nauczyć tej interakcji pomiędzy nimi?
0: Przede wszystkim zastanowiłbym się nad tym, czy na pewno chcę mieć psa mając roczne lub półtorej roczne dziecko, bo to jednak jest dziecko, które wymaga jednak więcej uwagi, jeszcze ciężko jest mu pewne rzeczy wytłumaczyć, to już lepiej, myślę, mieć psa wcześniej, zanim jeszcze to dziecko się pojawi i wtedy będzie mi łatwiej, no bo to dziecko cały czas będzie z tym psem obcować, to nagle wprowadza mu jakiś nowy bodziec i temu psu też taki mały szczeniak biegający, próbujący podgryzać, to mogą być jakieś tam kłopoty. Natomiast taka podstawowa zasada, już niezależnie jak ktoś się zdecyduje na przykład, żeby tego psa mieć, to podstawowa zasada jest taka, że to psa chronimy przed dzieckiem, a nie dziecko przed psem. To wtedy da nam najwięcej, ponieważ to pies tutaj jest najbardziej poszkodowany, nie? Dziecko zawsze się tam wynosi. Znaczy oczywiście nie chodzi o to, że pies może gryźć dziecko, a dziecko nie może uderzyć psa, tak? Jakby to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby po prostu dać psu tą przestrzeń, ten spokój, żeby dziecko tam nie mogło do niego pójść, chodzić cały czas, próbować go głaskać, dotykać, stresować go niepotrzebnie. No tu znowu się kłania ta mowa ciała i ta komunikacja psów, żebyśmy byli w stanie zobaczyć, czy nasz pies w danej chwili jest zestresowany, kiedy dziecko go dotyka i czy zaraz będzie chciał go ugryźć.

0: bo już jest na tym poziomie, że zaraz kłapnie zębami, a nie myślimy sobie wtedy, że o, zobacz, jaki fajnie się cieszy, nie? Bo, żeby nie mylić tego, bo bardzo często się to myli. No ale tutaj chodzi o to, żeby pies miał swoją przestrzeń, dziecko swoją przestrzeń, żeby unikać jakby kontaktów z psem i dzieckiem wtedy, kiedy jest to największe pobudzenie u dziecka, no i powolutku sobie przyzwyczajać, nie? No, to już można było oczywiście o tym bardzo dużo mówić, ale jakieś tam wspólne spacery, trochę więcej takich kontaktów, kiedy albo jedno, albo drugi jest spokojny, nie? Czyli nie wtedy, kiedy oba mają ten pik emocji, nie? I wtedy opuszczać, biega jedno za drugim, nie? I się pobudzają. Oczywiście niektórym to przechodzi gładko i nic nie robią i będzie dobrze, a niektórzy będą się starać, a i tak będą się pojawiać jakieś problemy. Także jest to raczej, kiedy dziecko już jest takie, że można z nim pogadać i coś mu wytłumaczyć, to tak 2,5-3 latka, to już myślę, że jest okej. Albo wcześniej, nie? I wtedy z psem już sobie, ten pies już jest w jakiś sposób ułożony, mamy już z nim relację i wtedy pojawia się dziecko i sobie jakoś wprowadzamy jakby to dziecko do tej naszej przestrzeni. Tak jak dziecko ma rok, półtorej, no to ja bym się bał, nie? Można pewnie to zrobić, ale ja bym sobie nie zrobił tego. A znam ludzi, którzy sobie to zrobili i przychodzili tutaj i było różnie.
1: Czy w takim razie każdy pies, szczeniak powinien iść na takie szkolenie, czy to zależy? A jeżeli powinien, to w jakim wieku mniej więcej?
0: Jeśli chodzi o samo szkolenie, ja już nie lubię tego słowa, dlatego że ono trochę uprzedmiotawia psa. Nie, że idę i muszę nauczyć psa jakichś konkretnych komend, żeby on się mnie słuchał wtedy, kiedy ja będę potrzebować, żeby się mnie słuchał, żeby mieć kontrolę nad psem. Obecnie ja tak prowadzę zajęcia i myślę, że tak jest najlepiej i w tą stronę. Oczywiście komendy mogą się przydać i dobrze jest, żeby pies potrafił przyjść na zawołanie, zatrzymać się tam, zostać w miejscu i kilka jakichś tam komend takich użytkowych, powiedzmy komend bezpieczeństwa, to jest niezbędne, żeby większość psów znała. Natomiast bardziej bym poszedł w tą stronę, żeby jak już idę do jakiejś tam szkoły i do tego psiego przedszkola, czy na jakiś tam trening posłuszeństwa, czy tam cokolwiek innego, no to raczej bym szukał tego, żeby ktoś mnie nauczył, jak ja mam rozumieć mojego psa i żebym ja wiedział, jak ja mam nauczyć mojego psa, żeby on rozumiał świat. Bo dużo lepszy pies jest taki, który ma kompetencje społeczne wysokie. I on na przykład, damy taki najprostszy przykład, nie? Że dużo lepszy pies jest taki, który nie pobiegnie za rowerem albo nie pobiegnie do innego psa, kiedy będę szedł z nim po parku, bo ma kompetencje społeczne i nie musi reagować na każdy bodziec, który zobaczy niepotrzebnie zupełnie, niż taki, którego ja jestem w stanie skutecznie odwołać, jak on biegnie do takiego biegacza, czy roweru, czy innego psa, nie? Czyli wolę mieć psa, który nie biega do biegaczy za rowerami i nie potrafi przyjść na przywołanie, niż taki, który super przychodzi na przywołanie, a ciągle biegnie za każdym bodźcem, który zobaczy, nie? I ja bym z tym zostawił ludzi po prostu, nie? Żeby szukali tego, żeby to pies potrafił się zachować, a nie żebym ja potrafił go jak najlepiej kontrolować.
2: Pamiętajmy o edukacji i obserwacji emocji zwierząt. Plan dnia i zasady pomogą nam wspólnie funkcjonować. Pociągi, handel i bary. Ściany dworca Świebockiego widziały dużo. Jaka jest historia tego miejsca i czym może być w przyszłości? Sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Niekiedyś dworzec, teraz centrum spotkań, może kiedyś znowu dworzec. Co możemy powiedzieć o historii dworca Świebockiego, który swoje początki ma tak naprawdę pod koniec XIX wieku?
3: Dzień dobry, Michał Garczmarek, wrocławski przewodnik. Dworzec Świebocki jest drugim dworcem kolejowym we Wrocławiu i został otwarty w 1843 roku. Chociaż plany stworzenia linii kolejowej łączącej Wrocław ze Świebodzicami były już tworzone o wiele, wiele wcześniej, jednak brak było jakiegoś zainteresowania przedsiębiorców, ale przede wszystkim środków finansowych. Jednak w 1841 roku przystąpiono do prac nad samym dworcem rok później, a 28 października dla oficjeli, a 29 października już dla zwykłych podróżnych, oczywiście roku 1843, dworzec był otwarty.
1: Co tam się działo przez te wszystkie lata później? Jak to się zmieniło w tak naprawdę trochę targ, a trochę miejsce spotkań wrocławian?
3: No niestety ja ubolewam nad funkcją, którą obecnie to miejsce pełni, ale no, takie są chyba już czasy. W pewnym momencie odwróciliśmy się od kolei. Teraz to się zmienia z racji tego, że coraz więcej wrocławian wyprowadza się poza miasto i potrzebuje szybkiego, łatwego środka komunikacji. I na pewno takim środkiem jest kolej. A zatem znowu przepraszamy się z koleją. Decydenci widzą, że jest to też i rozwiązanie bolączki korków wrocławskich, a poza tym podróżując koleją zawsze można kogoś ciekawego poznać. Natomiast śledząc historię w ogóle dworca Świebockiego, tam gdzie on został zlokalizowany, czyli w zachodniej części miasta Wrocławia, no powstały aż 3 dworce kolejowe. Ten prowadził najpierw do Świebodzic i odgałęzienie do Świdnicy, a następnie linia została wydłużona do Wałbrzycha i ostatecznie do Jeleniej Góry i Karpacza. Dziś to się już przywraca z powrotem te połączenia kolejowe, jeżeli chodzi o Jelenią Górę i Karpacz, natomiast cały czas czekamy, żeby dworzec Świebocki odzyskał swoją rangę. Natomiast w swojej historii dworzec Świebocki zapisał 3 takie bardzo tragiczne momenty. 2 są związane z ludnością niemiecką, która we Wrocławiu mieszkała, a jeden już z samym miastem. Otóż w 1945 roku

0: styczniu, kiedy zarządzono wielką ewakuację Wrocławia. Pociągi właśnie odjeżdżały z dworca Świebockiego i odgrywały się na tym dworcu dantejskie sceny związane z opuszczaniem miasta przez ludność, bo to było bardzo szybko, przy dużym mrozie, 20-kilkustopniowym, braku odpowiednich wagonów, a zatem na tym dworcu rozegrała się tragedia. Drugim takim momentem to był październik 1946 roku, kiedy właśnie dworzec Świebocki znowu był świadkiem tych strasznych scen, ale już związanych z wysiedleniem ludności niemieckiej z Wrocławia, ponieważ bardzo dano krótki okres czasu na opuszczenie mieszkań z niewielkim dobytkiem, znowu w przepełnionych wagonach, chociaż i tak trzeba powiedzieć, że o wiele bardziej komfortowych warunkach, aniżeli Polacy deportowani ze wschodu. Niemcy opuszczali Wrocław. No i trzeci okres to lata 1948-54, kiedy dworzec Świebocki pełnił funkcję takiego centralnego dworca do transportu cegły. To właśnie przez ten dworzec transportowano cegłę na budowę nowej huty i odbudowę Warszawy, chociaż to odbudowę Warszawy to tylko w niewielkim stopniu. No i trzeba powiedzieć, że dworzec Świebocki wtedy uzyskał połączenie z centrum miasta przez groble usypaną na fosy, tu w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kładka, przez Plac Wolności, gruzowiska w miejscu, gdzie dzisiaj jest ulica Kazimierza Wielkiego, aż do ulicy Bernardyńskiej. Na ulicy Bernardyńskiej jest zachowany fragment kolejki tej takiej gruzowej, czy ceglanej, co woziła cegłę, właśnie do dworca Świebockiego, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie wychodził z Galerii Dominikańskiej na Plac Dominikański, czyli ten z tyłu plac, bo to jest prawdziwy Plac Dominikański, to oczywiście proszę zwrócić uwagę na ulicy Bernardyńskiej, taki króciutki odcinek torów. To są tory, które kiedyś biegły właśnie do dworca Świebockiego.
1: Myślałam, że to są tory tramwajowe, a nie kolejowe. Kojarzę je bardzo dobrze. W życiu bym się nie spodziewała, że tamtędy kiedyś pociąg jeździł. Jakby mógł Wrocław wyglądać, gdyby tamtędy kolej jeździła?
0: Nie, to było okazjonalne tylko i wykorzystano po prostu ogromne połacie miasta, które legły w gruzach. Ta kolej miała charakter prowizorycznej kolei. Była taka mała ciówcia, która ciągała wagony z cegłami, które układano na nich. Natomiast absolutnie nie. Wrocław właśnie dzięki kolei rozwijał swoje przedmieście południowe, no bo trzeba powiedzieć, że wszystkie trzy dworce, te główne takie, czyli dworzec kolei Górnośląskiej przy ulicy Machowskiego, dworzec właśnie kolei Świebodzickiej przy placu Orląt Lwowskich i dworzec kolei Marchijskiej, obok zaraz przy ulicy Robotniczej i Braniborskiej, to były takie trzy dworce na południu Wrocławia, które były takim motorem rozwoju tej części miasta. Zresztą usytuowanie trzech dworców, bo o trzecim nie wspomniałem, czyli dworzec prawego brzegu Odry, który znajdował się przy ulicy Braniborskiej. Dzisiaj część zabudowań administracyjnych tego dworca to jest zakład dla głuchoniemych właśnie przy ulicy Braniborskiej. Spowodowało, że w rejonie ulicy Robotniczej powstał ogromny węzeł kolejowy, bo pierwotnie pociągi jeździły po poziomie ziemi. Dopiero potem zostały wyniesione na nasypy, natomiast pierwotnie właśnie jeździły po poziomie ziemi, mniej więcej ulicą kolejową, stąd nazwa ulica kolejowa, z dworca Górnośląskiego na dworzec Świebocki i tam była taka obrotnica, na którą wjeżdżały wagony, obracało się i one wjeżdżały na dworzec Świebocki, bo nie było takiej bezpośredniej linii, ona się dopiero potem pojawiła. Także można powiedzieć, że te tereny tutaj na zachód Wrocławia, to były tereny kolejowe. Oczywiście później ten węzeł przeniesiono na Brochów, a ten zaczął tracić na znaczeniu, jednak tereny kolejowe pozostały do dzisiaj. No i proszę zwrócić uwagę, że słynna linia tramwajowa na Nowy Dwór biegnie właśnie śladem linii kolejowej, tej z dworca Marchijskiego. A wracając do dworca Świebockiego, to warto wspomnieć o tej przebudowie z lat 1868-1874, dzięki której dworzec Świebocki zyskał wygląd taki, jaki dzisiaj znamy. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na budynek frontowy, bo dworzec Świebocki jest dworcem czołowym, on nie jest przelotowym, więc budynek frontowy musiał prezentować się bardzo okazale. A w związku z tym, że linia ta miała docelowo biec aż do Szczecina, to oczywiście na budynku frontowym znalazły się herby miasta Wrocławia i miasta Szczecina oraz personifikacje Silezji, Pomeranii. Więc warto podejść sobie i popatrzeć się do góry, zadrzeć głowę właśnie ku górze i popatrzeć na piękne kobiety Silezję i Pomeranię, które właśnie zapraszają nas do tej dalekiej podróży. Natomiast od strony północno-wschodniej, tam od ulicy Robotniczej, no mamy z kolei również pokazanie, jak bardzo istotnym elementem w życiu gospodarczym ówczesnych Prus, ale też i gospodarek każdego kraju była kolej. Mamy tam przedstawioną figurę Merkurego, czyli patrona handlu oraz personifikację industrii, czyli

0: przemysłu. Szczecin był kojarzony z tym zamorskim handlem, a industria z przemysłem górnośląskim, a Wrocław pełnił taką funkcję takiego punktu pośredniego, gdzie właśnie trafiał węgiel, trafiały wyroby właśnie z Górnego Śląska i były dalej wywożone aż do Szczecina.
1: Ten Merkury chyba tam dosyć mocno czuwa na dworcu Świebockim, no bo teraz się chodzi na plac Świebocki.
0: No niestety to jest ewidentna degradacja tego miejsca i trzeba powiedzieć, że tak jak na początku XX wieku starano się uporządkować ten handel uliczny, tak my do dzisiaj nie potrafimy sobie z tym poradzić. I no jest to pewnego rodzaju spuścizna przełomu lat 80-tych, 90-tych i też nasze chyba zamiłowanie do takiego miejsca, gdzie można coś kupić taniej. Tłumy odwiedzają ten plac, ale myślę, że to nie jest odpowiednie miejsce do tego typu prowadzenia działalności gospodarczej, no bo to jest taki, jak ja bym to ujął określeniem, na klepisku. Nie będę o innych aspektach wspominał, jak chociażby o szarej strefie, która tam niesamowicie się rozbuchała. No ale Polacy lubią obchodzić prawo, więc dlatego chyba cieszy się to takim dużym powodzeniem.
1: Czy można coś powiedzieć o przyszłości dworca Świebockiego? Pojawiły się takie pomysły, żeby przywrócić jego pierwotną rolę.
0: No byłoby bardzo dobrze, bo miałem okazję jechać ostatnim pociągiem do Jeleniej Góry w 91 roku. No było to wydarzenie naprawdę bardzo, bardzo takie, z jednej strony smutne, ale z drugiej strony wesołe, no bo wszyscy zdawali sobie tego sprawę, że to jest ostatni odjazd z dworca Świebockiego. Warto by było, żeby tam pociągi wróciły. No cały czas się mówi o tym, że one mają tam wrócić. Przykład popularności kolei obecnie pozwala na, no użyję tu mojej opinii, patrzenia z optymizmem w przyszłość, że jednak te pociągi tam kiedyś wrócą, bo dobrze by było, żeby dworzec z powrotem zaczął też i swoje życie. Ale musimy też pamiętać, że dworce te takie, które my pamiętamy jeszcze z lat 80. i wcześniejszych dekad, już utraciły swoje znaczenie. No coraz częściej bilety kupujemy przez internet, coraz częściej korzystamy tylko z samej możliwości przewiezienia. Natomiast infrastruktura zmienia się i to też pokazuje przykład dworca głównego we Wrocławiu, że musimy znaleźć nowy pomysł na zagospodarowanie tych obiektów, żeby przetrwały, bo te obiekty pod względem architektonicznym są bardzo wartościowe, wpisane są w pejzaż miasta, a zatem nie możemy ich utracić. I tutaj oczywiście taka smutna dygresja, to co spotyka najstarszy w Polsce dworzec kolei górnośląskiej stojący przy ulicy Machowskiego. Władze miasta nie są nim zainteresowane. Deweloper najchętniej by wszystko wyburzył albo zostawił tylko mury zewnętrzne, wkomponowując je w nowoczesne budynki, a jest to pamiątka pewnej ery, pewnych czasów, kiedy podróżowanie koleją to było coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B.
2: Magazyn lokalny.
3: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny w radiu SK2 Wrocław. 14 ludzkich postaci odlanych z brązu w centrum Wrocławia. Czym jest pomnik anonimowego przechodnia? Sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Na skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego mamy 14 postaci z brązu. Kim są te postaci i co możemy o nich powiedzieć?
4: Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Tak, to są figury naturalnej wielkości i zresztą najprawdziwsi ludzie użyczyli swojej twarzy. To artysta Jerzy Kalina poprosił swoich znajomych oraz rodzinę, aby zechcieli swojego wizerunku użyczyć i te twarze są tych znajomych, tej rodziny są uwiecznione w brązie. To jest pomnik anonimowego przechodnia, jak mówił Jerzy Kalina, autor tego dzieła, znakomitego. Dzieła o bardzo długiej historii, bo to jest praca, która powstała na potrzeby programu telewizyjnego w 1977 roku i została pierwotnie wykonana z papier-maszę w Warszawie i ustawiona u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. Tam się odbył taki program telewizyjny poświęcony sztuce, transmitowany z ulicy, gdzie przechodniów zaczepiano i pytano ich, co to jest sztuka i czy to właśnie też jest sztuka. Te 7 figur wchodzących pod ziemię i 7 figur wychodzących z pod ziemi. To instalacja z papier-marsze, scenografia telewizyjna, programu telewizyjnego, która tak zachwyciła ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Mariusza Hermansdorfera, że kupił to do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I ta praca w 77 roku, czy 78 chyba, znalazła się we Wrocławiu i zresztą jest eksponowana we fragmentach Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie 4 Kopuł we Wrocławiu. Tam te figury na ekspozycji stałej częściowo były pokazane. No, ona była, ta pierwotna wersja przejścia, czy pomnika anonimowego przechodnia, była wykonana z bardzo nietrwałego materiału, to po pierwsze, i była bardzo schematyczna. To były zarysy jedynie figur ludzkich.

takich zarysy twarzy. Pojawił się pomysł za czasów prezydenta Dutkiewicza, aby to dzieło, które jest takie zachwycające i niepokojące i które ciągle znajdowało się w zbiorach Muzeum Narodowego, no blisko 30 chyba lat, tak, się znajdowało w zbiorach Muzeum Narodowego właśnie we Wrocławiu, umieścić gdzieś w przestrzeni publicznej. Takie rozmowy były prowadzone w 2004 roku. W końcu się udało w 2005 roku, w grudniu, dokładnie w rocznicę stanu wojennego, 13 grudnia, odsłoniliśmy tę rzeźbę o północy w obecności chyba 2000 widzów. Zamknięte było skrzyżowanie przy ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej, bo Jerzy Kalina na tę okoliczność przygotował duży performance z płonącymi szynami i różnymi innymi wydarzeniami, także i muzyką. Publiczność była zgromadzona wokół, właściwie przy arkadach i na placu przed Kapitolem. Bardzo dużo ludzi. No i była oczywiście zachwycona. Wówczas odsłonięto te figury po raz pierwszy i można było zobaczyć. Co one oznaczają? Fakt, że to odsłonięto 13 grudnia, spowodował, że ludzie zaczęli odczytywać ten pomnik jako pomnik poświęcony opozycji, działaczom opozycyjnym, ale to jest w ogóle nieprawda. To widać w tym pomniku. Ci ludzie wszyscy, każdy z nich jest osobno. To nie jest grupa działaczy, to nie jest grupa manifestantów, którzy wchodzą pod ziemię i wychodzą z pod ziemi po drugiej stronie. To jest grupa indywidualnych osób i przecież ta historia pomnika właśnie sięgająca 77 roku właściwie jest bardzo mocno zakorzeniona w marazmie 70 lat, końca 70 lat, gdzie te indywidualne osoby wchodzą niejako w podziemie indywidualnie, samodzielnie, każda osobno. To taka grupa ludzi, która znika pod ziemią jak po mikrotrzęsieniu ziemi. No i można powiedzieć, ratuje się, bo po drugiej stronie ulicy oni wychodzą, znaleźli jakieś wyjście z tej sytuacji. Więc to jest bardzo osobiste i dotykające absolutnie wszystkich, a nie tylko działaczy opozycji demokratycznej, o których się mówi, że działali w podziemiu. Nie wolno tego obrazu, tego pomnika upraszczać. I zresztą to, że on nie jest poświęcony konkretnej grupie działaczy politycznych, to tego dowodzi również i fakt, że ten pomnik ciągle znajduje się na liście najbardziej kreatywnych rzeźb świata. Bo kilka lat po odsłonięciu tego pomnika okazało się, że w magazynie Arche24, tak on się chyba nazywa, ten pomnik znalazł się w pierwszej piątce, w pierwszej trójce nawet, bo tam te miejsca się zmieniają, najbardziej kreatywnych rzeźb świata. No przecież wszyscy czujemy, że tu chodzi o coś więcej niż tylko jakiś polityczny gest. To może najważniejsze rzeczy o tym pomniku. Zaczęto przypisywać w pewnym momencie Jurkowi Kalinie profetyczne cechy. To znaczy w momencie, kiedy pojawił się stan wojenny w 80-tych latach, a więc no 4 lata później, tak, w momencie, kiedy mówiono, że społeczeństwo polskie zeszło do podziemia, tak, to zaczęto w tej koncepcji Jurka Kaliny, czyli autora, odnajdować cechy profetyczne, jak to w Polsce, że przewidział już Kalina w 77 roku, co się wydarzy i pozytywnie o tym myślał, bo jednak wyjdziemy z tego ocaleni. No, na potrzeby wykonania tej instalacji we Wrocławiu Jurek Kalina musiał wykonać nowe rzeźby, nowe figury, nowe modele. Te modele są bardzo precyzyjne, jak wiadomo, tam jest bardzo dużo detali, które się też publiczności podobają. Te detale wózka dziecięcego, ta siatka z zakupami i tak dalej, i tak dalej. Wykonał nowe modele gipsowe, z których następnie zostały wykonane dopiero te figury brązowe. Wykonał je specjalnie. Początkowo chciał sobie uprościć, to taka anegdotyczna historia, te prace i zgłosił się do swojego kolegi.

0: które się też publiczności podobają, te detale wózka dziecięcego, ta siatka z zakupami i tak dalej, i tak dalej. Wykonał nowe modele gipsowe, z których następnie zostały wykonane dopiero te figury brązowe. Wykonał je specjalnie. Początkowo chciał sobie uprościć, to taka anegdotyczna historia, te prace, i zgłosił się do swojego kolegi, jego własne dzieła, bo on wleje sobie tam silikon i będzie miał już gotowe formy do odlania w brązie. No i oczywiście Mariusz Hermansdorfer nie chciał o tym słyszeć i kategorycznie i w ostrych słowach odmówił autorowi dostępu do własnego dzieła i nie pozwolił tych prac z papier-maszy dotknąć nawet. Więc Kalina musiał całe szczęście wykonać nowe, jakby bardziej precyzyjne figury. Te gipsowe znalazły się z kolei w Muzeum Miejskim Wrocławia i znajdują się w części na ekspozycji poświęconej tysiącletniej historii Wrocławia. Te przestrzenie bardzo mocno są chyba jednym z najpopularniejszych pomników rzeźb w przestrzeni publicznej w Polsce, ale także w Europie. Otrzymywaliśmy różne zadziwiające propozycje, na przykład z Berlina, abyśmy pozwolili na umieszczenie kopii tych prac w Berlinie. W ogóle nawet nie podjęliśmy takich rozmów. Moim zdaniem, zresztą za dosyć to intratna propozycja była, bo mieliśmy otrzymać za to wynagrodzenie, ale nawet nie podjęliśmy tych rozmów, nawet wstępnych, z tego powodu, że łatwo sobie wyobrazić, że gdyby ten pomnik znalazł się w Berlinie, który jest odwiedzany przez znacznie większą liczbę obywateli świata niż Wrocław, to w krótkim czasie stracilibyśmy to prawo pierwszeństwa, to prawo niezwykłej, tej wyjątkowości Wrocławia, bo przecież wszyscy by za chwileczkę mówili, że we Wrocławiu postawili sobie coś takiego samego jak w Berlinie. Tak? Nie dopuszczamy, prawa mamy do tego, nie dopuszczamy do takiej sytuacji, aby kopie tego pomnika znajdowały się w innych miejscach. On by stracił po prostu, stałby się jedynie taką zwykłą atrakcją. On we Wrocławiu trochę funkcjonuje jak element scenografii. Od samego początku, zresztą tak myśli o sztuce Jerzy Kalina, od samego początku ta praca w oczach krytyków sztuki uchodziła za rodzaj takiej zrealizowanej koncepcji jakby sztafażu fotografii. Tak? Kiedy umieszcza się w planie jakieś postacie, jakieś figury, które mają jakieś elementy, które mają stworzyć jakiś rodzaj złudzenia innego świata. I to jest coś bardzo mocnego. Tak to zrealizował sobie Jerzy Kalina, który należy do najbardziej kreatywnych i niezwykłych artystów polskich.
1: Pomnik jest jednym z najbardziej kreatywnych na świecie. Czy Wrocław jest zielonym miastem? Czy ptaki widzą więcej drzew czy budynków? Od historycznych krajobrazów Parku Szczytnickiego po nowoczesne przestrzenie rekreacyjne na Partynicach. Zielone zakątki Wrocławia poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Wrocław z pewnością miastem stu mostów, ale czy miastem parków, lasów i zieleni? Z danych, które znalazłam, tereny zielone stanowią około 12% powierzchni ogólnej miasta. Jak to wygląda do tu ptaka? Czy to jest dużo? Czy Wrocław jest zielonym miastem?
3: Dzień dobry Państwu, Michał Karczmarek, wrocławski przewodnik. Tak, muszę powiedzieć, że tak, patrząc na Wrocław z lotu ptaka, on tonie w zieleni. Oczywiście są wyspy tej takiej gęstej zabudowy, ale to jest normalne. Jesteśmy w prawie milionowym mieście, więc nie ma się co dziwić, że mamy jednak tą taką zabudowę bardzo ścisłą, ale generalnie, jeżeli popatrzymy na całą powierzchnię Wrocławia, to on tonie wśród zieleni i nie jest to żadne przekłamanie.
2: Jeżeli chodzi o parki, to czy dużo ich mamy? Jak to wygląda w liczbach i czy one faktycznie przynoszą ulgę i mieszkańcom, i turystom Wrocławia? Czy są atrakcją, czy tylko płucami miasta?
3: Najlepszym przykładem niech będzie batalia, która się toczy o ten słynny klin zieleni na Wojszycach, gdzie ludzie bardzo mocno naciskają na miasto, ażeby stworzyć tam park. No wiadomo, miejsce, takie zielone miejsce wypoczynku jest bardzo pożądane przez mieszkańców, tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co obecnie dzieje się we Wrocławiu, czyli bardzo gęsto zabudowę, to jednak i te mikro place zabaw dla dzieci wśród tej gęstej zabudowy, to jednak mimo wszystko tereny zielone są jak najbardziej pożądane w mieście. Zresztą nie tylko teraz. Wrocław od momentu, kiedy pozbył się tego gorsetu fortyfikacji, zapragnął mieć te tereny zielone. Najlepszym przykładem jest promenada staromiejska, która powstała w części terenów pofortecznych. Dodam tylko tyle, że tereny, które zajmowały fortyfikacje, miały aż 170 hektarów powierzchni i wydzielenie z tego części pod właśnie tereny zielone było takim przykładem troski władz miasta o dobro obywateli, bo wszyscy, którzy odwiedzali Wrocław, ten otoczony fortyfikacjami, w tym przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams, mówili, że Wrocław śmierdzi. No ale zamknięty w pierścieniu fortyfikacji, to nie ma się co dziwić, że raczej był słabo wentylowany.

0: Więc parki pełnią wieloraką funkcję, od tej funkcji rekreacyjnej są też takimi zielonymi płucami miasta Wrocławia.
1: A jeżeli chodzi o liczby, to jak dużo ich tutaj mamy? Jakie to są powierzchnie tak naprawdę?
0: Jeżeli chodzi o powierzchnię, to tak, największym parkiem jest Park Szczytnicki, on ma ponad 100 hektarów, ale powiem tak, że na terenie Wrocławia nie tylko mamy parki, ale mamy też lasy. Jest to las, zacznę od tego takiego niewielkiego, Las Osobowicki, jest Las Rędziński, Lesicki i największy las, a mianowicie Las Mokrzański, który ma 551 hektarów. Znajduje się na terenie Wrocławia. No, ostatnio leśnicy go troszeczkę przetrzebili, ale jednak mimo wszystko nadal jest pięknym obszarem leśnym. No i tam znajduje się najwyższe naturalne wzniesienie Wrocławia, mające 148 metrów nad poziomem morza. Natomiast generalnie wszystkie pozostałe parki są zdecydowanie mniejsze. Chociażby jedyny prawdziwy park poza promenadą staromiejską, bo to też jest założenie parkowe, ale oczywiście rozciągnięte na znacznej przestrzeni, stąd nazwa promenada, ale taki prawdziwy park utworzony na surowym korzeniu, czyli w miejscu, gdzie kiedyś były pola uprawne, to Park Południowy. On ma 25 hektarów, darowizna Juliusza Szetlendera na rzecz miasta. No nie do końca taka darowizna, bo on robił biznes, bo chciał mieć swoje osiedle Borek oświetlone przez latarnie gazowe, chciał mieć skanalizowane, no i to było tak, on przekazuje te tereny miastu, a miasto mu robi właśnie całą infrastrukturę. Ale z drugiej strony to też i był taki dalekowzroczne działania, dlatego że kto nie chce mieszkać przy parku, a jak mieszkasz przy parku, no to niestety za luksus się płaci. Więc tak to się odbywało. Natomiast mamy we Wrocławiu bardzo dużo parków, które są założeniami cmentarnymi. Park Skowroni to dawne cmentarze kościoła świętej Elżbiety, czy kościoła świętej Marii Magdaleny, kościołów ewangelickich przez 400 lat i kiedy już na terenie miasta nie można było chować zmarłych, no to lokowano ich poza granicami Wrocławia. Oczywiście musimy sobie zdać z tego sprawę, że w połowie XIX wieku rejon ulicy Ślężnej i Borowskiej to były tereny podmiejskie. One dopiero zostały włączone pod koniec XIX wieku w obręb miasta. Więc tam tworzono cmentarze. Po wojnie, II wojnie światowej, kiedy zmieniła się ludność Wrocławia, te tereny bardzo zaniedbane, po zlikwidowaniu nagrobków, bo trzeba sobie, proszę Państwa, zdać z tego sprawę, że większość terenów podcmentarnych, które dzisiaj jest parkami, to są były cmentarze, na których nadal są szczątki pochowanych tam osób. Także Park Skowroń. Natomiast z takich parków utworzonych też jeszcze na surowym korzeniu, ale wykorzystujących na przykład obszary leśne, to jest na przykład Park Wschodni. Bo proszę zwrócić uwagę, że większość parków, które mamy, one są, gdybyśmy popatrzyli na plan Wrocławia, to proszę zwrócić uwagę, że w szczególności te na północy położone, one powstały w miejscach, gdzie kiedyś istniało starorzecze Odry. I to jest pewna taka prawidłowość, na którą mało się zwraca uwagę. No, Park Wschodni jest otoczony wodami Oławy, w związku z tym on w ogóle w kształcie przypomina rybę, jeżeli sobie z lotu ptaka popatrzymy. Ma też pewien pomnik zachowany, jedyny pomnik w Europie, który przypomina o tych mrocznych, nazistowskich czasach i on stoi sobie nadal w parku Wschodnim. No i jest już teraz, powinien być tylko taką atrakcją, przypominającą też o tych złowrogich czasach. Z takich parków jeszcze, no to Park Popowicki, czyli dawny Lasek Dębowy, również w zakolu utworzony w schniętym zakolu rzeki Odry. Natomiast obszary leśne, czyli Las Osobowicki, Las Rędziński, Lesicki, bo to są dwa, no to są dawne obszary leśne, które zostały inkorporowane w obszar miasta.
1: A tak z ciekawości, jeżeli chodzi o Park Szczytnicki, który no jest duży, słynny też z powodu zoo, ogrodu japońskiego, co tam było wcześniej? Czy wiadomo to?
0: Park Szczytnicki powstał, w ogóle historia Parku Szczytnickiego jest bardzo fajna, bo sięga XVIII wieku, kiedy to książę Hohenlohe Ingenfingen zakłada tam ogród. Ogród, który udostępnia mieszkańcom Wrocławia. To był na tamtą skalę, na tamte czasy, to był ewenement. Szlachcic, arystokrata zakłada ogród, pielęgnuje go i zaprasza mieszkańców. Przyjdźcie, wypocznijcie w tym ogrodzie. Oczywiście ten ogród jest założony w części dawnego skupiska leśnego, które porosło tereny nadodrzańskie, bo to jeszcze teraz, nawet spacerując po Parku Szczytnickim, można zauważyć, którędy ta Odra płynęła, bo są

0: XVIII wieku. No, ludzie byli przyzwyczajeni, chodzili tam, a zatem i chętnie korzystano z uroków tego parku. Tym bardziej, że na jego obrzeżach powstały dwie atrakcje, które wtedy były bardzo popularne, a mianowicie tor hipiczny, tor wyścigów konnych w miejscu, oni są w miejscu, gdzie dzisiaj jest Hala Stulecia i ogród zoologiczny. Ale to nie wszystko, bo za ogrodem zoologicznym powstaje velodrom rowerowy w latach 80. XIX wieku. Sporty rowerowe były bardzo popularne we Wrocławiu, o czym dzisiaj mieszkańcy raczej nie pamiętają, ale wtedy na ten velodrom przychodziło po kilka tysięcy osób, a zatem obecność tego parku stanowiła kolejną atrakcję. No proszę zwrócić uwagę, pierwsza linia tramwaju konnego została poprowadzona gdzie? Właśnie do Parku Szczytnickiego. To świadczy o popularności tego miejsca. Także można powiedzieć, że Park Szczytnicki stał się pierwszym publicznym, najpopularniejszym miejscem wypoczynku mieszkańców Wrocławia.
1: Na terenie Wrocławia znajdują się 44 parki i 13 lasów. Jak uniknąć kontuzji, jak rozpoznać pierwsze oznaki problemów i kiedy warto sięgnąć po pomoc fizjoterapeuty? Sekrety zdrowego ruchu oraz jak unikać codziennych dolegliwości sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Mamy taki tryb życia, jaki mamy, ruszamy się dużo, dużo pracujemy przy komputerze, dużo jeździmy autem. Jak możemy o siebie zadbać, żeby uniknąć jakichś dolegliwości długotrwałych?
3: Nazywam się Jakub Rajtar. Jestem fizjoterapeutą i trenerem personalnym i trenerem przygotowania motorycznego. Na pewno najprostsze, co mogę powiedzieć, to jest aktywność fizyczna. WHO zaleca od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo dla osoby od 18 do 64 lat. Nie wiem skąd są te widełki, ale tak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, lub 75 do 150 minut takiej intensywniejszej aktywności. Dla dzieci jest to 60 minut dziennie, więc dla dzieci jest to więcej. Czy jest to dużo? Zależy, jakie weźmiemy kryteria naszej aktywności fizycznej. Bo wiemy, że dla kogoś będzie to intensywny trening, a dla innej osoby gdzieś tam bliżej, powiedzmy, tych górnych granic będzie to po prostu spacer. I na pewno tak trzeba też na to patrzeć, że nawet pójście na spacer, nawet pójście na zakupy i zrobienie paru tysięcy kroków już możemy policzyć jako aktywność fizyczną. Na pewno proste zajęcia grupowe, jak zajęcia na basenie, tego mamy naprawdę dużo, czy dla dzieci, czy dla seniorów. Zajęcia oczywiście na siłowniach, choć jest to już bardziej aktywność ta intensywna, ale tak jak mówię, spacery są najbardziej podstawową czynnością. Ja to też najczęściej zalecam ludziom. Najłatwiej jest od tego zacząć. Nie jest to intensywne, nic nas po spacerze raczej nie powinno boleć. Nie kosztuje nas to dużo, ponieważ każdy buty ma, nie trzeba wyspecjalizowanego sprzętu, także myślę, że numer jeden byłby spacer. Dla osób gdzieś tam o wyższej sprawności fizycznej, no to podstawą będzie, myślę, basen, chociaż jest to już troszeczkę bardziej wymagające logistycznie. Bieganie, też podstawa, rower, takie, no nazwałbym to najprostszymi technicznie aktywnościami fizycznymi, ponieważ no większość osób na rowerze umie jeździć, większość jest w stanie pobiec, chociaż no tutaj też mamy problem z bieganiem, oczywiście biegać można lepiej lub gorzej, pływaniem, no też różnie to bywa, ale myślę, że te trzy aktywności na pewno byłyby podstawą.
2: Większość z nas ma taką pracę, że jednak 8 godzin spędza przed komputerem, czy to w domu, czy przy biurku, w biurze. Czy można coś robić w przerwach, nawet jakieś krótkie ćwiczenia, albo choćby wstać, przejść się po biurze, wyjść na dwór, żeby nam to pomogło dla pleców, dla wszystkiego?
3: No tak, praca siedząca oczywiście jest, myślę, że jednym z głównych, jeśli nie głównym problemem tych wszystkich dolegliwości z naszym aparatem ruchu, czyli naszym ciałem. Przerwy są jak najbardziej mile widziane, nawet bardzo potrzebne. Powiedzmy 5 minut na godzinę, to by było naprawdę super, ale jak się uda 5 minut na 3 godziny, to zawsze jest to plus. W tym czasie naprawdę odejście od biurka, po prostu zrobienie kilku rotacji tułowia, czy tam pomachanie rękami, kilka skłonów, jeżeli ktoś nie ma problemów większych, zrobienie paru przysiadów. Jakby każdy ruch w stawie jest mile widziany. Możemy na to patrzeć w takim dużym uproszczeniu, jak na oliwienie po prostu naszych zawiasów. I tu bym tak chciał zaznaczyć, żeby być dla siebie wyrozumiałym, i jakby nie patrzeć od razu na to, że jeżeli nie zrobię 15 minut specjalistycznego rozciągania w ciągu godziny, no to generalnie wszystko już jest do śmieci, tylko naprawdę każdy skłon, każda minuta

0: Choćbyśmy mieli naprawdę dużo roboty i udało nam się to zrobić raz w przeciągu 8 godzin, to zrobiliśmy to raz i tak trzeba na to patrzeć, być dla siebie wyrozumiałym i doceniać to, co się robi, ponieważ następne 5 minut na następny dzień może nam przyjść wtedy dużo łatwiej, a jeżeli gdzieś tam wpędzimy się w takie trochę błędne koło, czyli nie zrobiłem 10 serii, to nie zrobię ani jednej, no to w ten sposób będzie nam trudno. No bo oczywiście łatwiej jest zacząć od jednej serii niż od robienia wszystkiego perfekcyjnie.
1: A jeżeli chodzi o osoby, które mają taką pracę, że jeżdżą autem cały dzień, czy to może być tak, że jeszcze trudniej im jest utrzymać tą formę niż osobom siedzącym przy biurku, bo jest to jakby inny wysiłek, jednak cały czas w spięciu kierując auto?
0: Myślę, że tak. Ciężko mi jest też powiedzieć, ponieważ nigdy nie pracowałem ani za biurkiem, ani w samochodzie, ale chociażby będąc na wakacjach teraz na tak zwanym road tripie, będąc parę godzin w aucie za kierownicą, no jest to naprawdę męczące, ale tak samo polecam jak w pracy przy biurku. No ciężko będzie robić przerwę tylko na 3 minuty, żeby zrobić parę skłonów, ale wiemy, tankowanie auta, kawa, korzystanie z toalety to też są momenty, w których możemy wyjść z auta, zrobić parę przysiadów, pomachać rękami i znowu zrobić parę skłonów, przeciągnąć się, bo to są te małe rzeczy, które naprawdę gdzieś tam w perspektywie tygodni, miesięcy, lat może nie zahamują wszystkiego, co się dzieje. To znaczy, może zahamują, nie zastopują, ale może uda się to wyhamować i może gdzieś tam zmniejszy to dyskomfort, który jest spowodowany no, tym siedzeniem.
1: W którym momencie możemy dostrzec, że ciało wysyła nam takie sygnały, że powinniśmy się udać do fizjoterapeuty? Co jest takim czerwonym światłem, może żółtym?
0: To powiedzmy tak, żółtym nazwałbym dyskomfort, ponieważ no, ból będzie światłem czerwonym. Ale dyskomfort, jakieś lekkie napięcia, szczególnie z rana, gdzieś tam wstajemy i trochę nas ciągnie w plecach, gdzieś tam czujemy, że szyja jest spięta, czasem to już może będą czerwone światła, jak pojawia się jakieś mrowienie. No i oczywiście ból to są momenty, w których fajnie jakbyśmy zastanowili się nad tym, czy robimy coś dla naszego zdrowia. Zawsze łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, to taka bardzo znana zasada, no i zawsze też będzie łatwiej wyprowadzić się po żółtym świetle, powiedzmy, niż czerwonym. Także myślę, że dyskomfort, właśnie takie poczucie napięcia, sztywności, najczęściej jest to szyja, lędźwie, czy okolice gdzieś tam bioder, pośladków, no a czerwonym światłem będzie już ból. To no wtedy, przecież wiadomo, są też łatwiejsze środki, tak, wzięcie tabletki przeciwbólowej, co też jest częstym sposobem, ale oczywiście raczej bym odradzał. Ewentualnie, jak jest bardzo źle, wziąć tabletkę przeciwbólową, ale umówić się na za tydzień do fizjoterapeuty, czy do lekarza.
1: Dużo osób teraz trenuje, chodzi na siłownię, robi to samodzielnie, a czy zawsze to jest bezpieczne i poprawne? Ponieważ no nie wszyscy mają taką szeroką wiedzę jak właśnie fizjoterapeuta czy trener personalny, żeby dobrze korzystać z tych urządzeń na siłowni.
0: Jasna sprawa. Myślę, że tutaj wpadamy trochę, nie nazwałbym tego pętlą, ale może spiralą czy takim zjawiskiem, gdzie ludzie boją się aktywności fizycznej, ponieważ boją się ją wykonywać źle. Ja jednak ludziom zalecam, żeby to robili, ponieważ nie zalecam im oczywiście, żeby szli i przekraczali od razu swoje granice na siłowni, czy na bieżni, czy gdziekolwiek, ale naprawdę każdy ruch, każda aktywność fizyczna będzie lepsza niż jej brak. I jeżeli pan typowy Kowalski tak zwany pójdzie i pomacha hantlami i sztangą, no to jeżeli nie będzie

robili, ponieważ nie zalecam im oczywiście, żeby szli i przekraczali od razu swoje granice na siłowni, czy na bieżni, czy gdziekolwiek, ale naprawdę każdy ruch, każda aktywność fizyczna będzie lepsza niż jej brak. I jeżeli pan typowy Kowalski tak zwany pójdzie i pomacha hantlami i sztangą, no to jeżeli nie będzie

0: na przykład 3, 4, no czasem 10 konsultacji. Chociaż 10, no to już jest większy koszt, ale na przykład po tych paru konsultacjach są w stanie poprawić tą swoją technikę na tyle, żeby czuć się dużo bezpieczniej. Więc to też nie musi się wiązać z chodzeniem na treningi kilka lat i ze stałym kosztem kilkuset, czy tam nawet więcej niż 1000 zł miesięcznie. Tak samo bardzo popularną opcją jest opcja planu treningowego, gdzie po prostu trener czy fizjoterapeuta rozpisuje nam plan, umawiamy się na konsultację, w ciągu godziny, półtorej jest ten plan omawiany, wszystkie wątpliwości są, mamy nadzieję, rozwiewane i tak samo ta osoba czuje się wtedy bezpieczniej. Na pewno efekty też będą lepsze, ale przede wszystkim to ryzyko kontuzji, czy no kontuzja też duże słowo, ale ryzyko gdzieś tam błędnej techniki, czy pojawienia się kolejnych dyskomfortów jest na pewno dużo mniejsze.
1: Wspomniałeś też wcześniej o tej regularności, że ta codzienna aktywność, nawet te 5-10-15 minut jest ważne. Czy można z łatwością stwierdzić, że po iluś konkretnie dniach wpada się w rutynę, że nam łatwiej to przychodzi? Nawet jak ktoś nie przypada za na przykład siłownią konkretnie, ale powtórzy to kilkanaście dni z rzędu, to potem jest mu łatwiej?
0: Na pewno jest łatwiej po którymś razie, jak ze wszystkim, ale nie będę tutaj wychodził naprzód z jakimiś liczbami. Obstawiam, że jeżeli byśmy przeszukali troszeczkę PubMedu czy tam na Google Scholar, to znaleźlibyśmy na pewno jakieś badania, które pokazują nam mniej więcej widełki czasowe, kiedy coś zaczyna być rutyną albo kiedy zaczyna być coraz łatwiejsze. Jestem pewny, że tak się dzieje, ale myślę, że dla jednej osoby będzie to tydzień, ponieważ przy trzecich zajęciach już na przykład będzie fajnie, będzie się lepiej czuć. Dla innych to będą 2 miesiące, a dla inni będą się zmuszać pół roku i może w końcu też uda im się ten nawyk wyłapać.
1: Porady dla takiej osoby dorosłej w średnim wieku, pracującej 8 godzin?
0: Być dla siebie wyrozumiałym to na pewno, jako pierwsze. Naprawdę każdy skłon, każdy przysiad może być na wagę złota. Myślę po prostu, że warto się nad tym zastanowić i warto też zainwestować w siebie. I nie mówię tylko o pieniądzach, ale też o czasie, bo wiemy, że to on też jest bardzo cenny.
1: Przyniesie nam to długodystansowe korzyści w starszym wieku. Możemy to przyznać, prawda?
0: Oczywiście, ale też nie ograniczajmy się, może nie ograniczajmy się, ale ważne też, żeby starsi ludzie także byli aktywni fizycznie. Bo tutaj na przykład myślę, że można to nazwać błędnym kołem. Często starsi ludzie, powiedzmy, siadają już na kanapie, bo coś ich boli, no a niestety od siedzenia będzie ich najprawdopodobniej bolało tylko bardziej. No i niestety czasem trzeba przełamać ten ból i się ruszyć z przysłowiowej kanapy, bo to pomoże nam zwalczyć ten ból i cieszyć się gdzieś tam pełnią życia przez dłuższy czas. No ale tak jak powiedziałaś, jak najbardziej jest to długoterminowa inwestycja na przyszłość i gdzieś tam fajnie by było dalej przecież po 60 cieszyć się życiem, podróżować czy uprawiać sport.
2: Co ciekawe, hipotetycznie, gdyby w jednym momencie zadziałały wszystkie mięśnie w ciele człowieka, to powstałaby siła o mocy 25
3: ton. SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
4: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
5: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka.

polityczne mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty czerwonych gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były

piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciała, by został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmenem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar i trzyma fason. Triumf w Sopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananówie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananów doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak,

to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, Goładowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Marylin. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak. Chce pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie, a kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to, to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła, to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Universalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię, jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Ale słyszę, tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić. Zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj. Ale Maryla swoje. Powiedziała, ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. 3 numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka

stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zaprzetwierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie Trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej Trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu dodatkowy smak. Poza tym tekst Wszystko, czego dziś chcę, był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśniał Mogilnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? Porządna Polska, w PRL innych nie było, dziewczyna, wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób

chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1. Marzyć naprawdę. Załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście. I o tym jest ta piosenka. Że no cóż, nie mogę niczego mieć, to choć. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze, ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią, czyli 100 bitów, a w

Zbiorowe szaleństwo. A jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem. Bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze. Ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią, czyli 100 bitów. A w

także przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać nam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać tyle samo prawd i wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta, na który składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej mega gwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi.

0: Razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa HD.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka.

która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

W ciągu zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny,

Niż debiut zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiową.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Maryla regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji i

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat,

rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko taką ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Pomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Mysłowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK 2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki 2 górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
4: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody: weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie

0: Normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpiła tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe
2: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe od

0: wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Macie swoich czworonożnych przyjacieli i chcielibyście im zrobić jakiś prezent, coś zakupić? No to dobrze się składa, bo dzisiaj w Pasażu Grunwaldzkim odbywają się pupilowe targi, czyli targi rzeczy związanych z czwornogami, z pieskami, z kotami. Nie zabraknie tam zabawek, bandanek, kocyków, smakołyków, kosmetyków, no i innych akcesorii od 11 do 17 w Pasażu Grunwaldzkim.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Suszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
6: Dla tych jeszcze lekko zaspanych jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z wami ponownie. Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marysa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera. Mess Lieber, Rastatolik, Slainer.

coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca, pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprz i sól.

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie wyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 8,99.

0: 99,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytania.

0: praca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię, za chwilę perfekt.

0: Sumptuastic zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku. Tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz. Za chwilę Zbyszek Godecki.

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni, pięknie się trzymajmy w tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów. Pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszamy na jarmark świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna, partner wydarzenia pojawi.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś niecoś podlać, z kimś nie, z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Nie macie pomysłu na to, co dzisiaj zrobić we Wrocławiu? Chcecie zabrać gdzieś znajomych? No to już można zabrać ich na przykład na Hutę. A tam m.in. tak poza muzycznie Bajzel, czyli tworzenia magnesów, gliny, farby, no i innych artystycznych dzieł. Będzie też muzycznie, bo tam dzisiaj o 15 miękkie lądowanie w dźwiękach z Alicją Aksamit. A za tydzień w sobotę Huta X Crash. Szczegóły znajdziecie w sieci.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie pięć? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kida, będzie także Beata, to już wkrótce, bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radio SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o picie kawy, to najlepiej jest ciszy, spokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. To taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słonko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie. Więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas. Jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk. Dobre brzmienia od niej, a także grupa Myslowic. Bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko się. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: I po reklamie.
0: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji lux patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy. Z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda WST2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę? Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił.

0: muszę wam powiedzieć.
1: Gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada.

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygiał w SC2. Na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
2: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
3: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
2: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzymaj kciuki, dawaj!
1: Wskoczcie na Instagrama Eski 2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
4: Eska 2.
1: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w Esce 2.

0: Ewa Farna daje znak,
1: zatańcz ze mną,
0: że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę, jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
0: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie Warsaw Music.

0: i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.

0: w SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Z tej strony Krzysiek, Staszkiewicz, Bryskaczem oraz Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie odbędzie się za tydzień w weekend 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim. Szczegóły znajdziecie w sieci. A dla wszystkich miłośników Gwiezdnych Wojen dobra informacja płynie z wrocławskich kin. Premierowo na ekrany wchodzi Mandalorian i Grogu. Szczegóły w sieci.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
17: Jest 14. Zaczynamy newsy w Skarwa. Marcin Procki. Dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
18: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
17: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania pod

0: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
1: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
2: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
3: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
4: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
3: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
5: Najlepsze polskie hity. SK2.
3: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej. Może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: Co ci powiem, ale ci powiem, ciepło.

0: Letka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SC2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: Ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku. Magdalinette właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej, tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Hania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
4: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. I po reklamie.
6: 15 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
7: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
6: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
8: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
6: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast Lechia, Arka i Termalika spadają do pierwszej ligi.
0: Dobrze, że ten sezon Ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
9: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
0: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

wideo. Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego, w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odór Szuli i Anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja! SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni.

0: Pałacu Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna, partner wydarzenia pojawi.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: jak swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026.

0: 2018 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a może raczej powinienem powiedzieć Ohayo gozaimasu, bo japońsko zrobi się we wrocławskiej hali stulecia już za tydzień, 30 i 31 maja, podczas Festiwalu Kultury Japońskiej Ninkyo. Przeniesiemy się do kraju kwitnącej wiśni, no i będzie naprawdę wiele się działo. Mogę Wam zapewnić, bo rozmawiałem z organizatorem, zresztą całą rozmowę znajdziecie na naszym Facebooku SK Wrocław News.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
9: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
10: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
9: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
11: Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie,

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

0: zawsze chce się tańczyć. Szary świat w SC2 Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów.
1: SK2.
0: Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy.

0: Dede Negra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski, ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach, czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3.

0: stronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Masz furę, rozbiłeś furę, a celi

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: 17.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. To będzie ostatnia reklama.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
18: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
19: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
18: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
20: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
21: Robimy wszystko wolno?
20: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
20: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla Was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
21: 2000.
20: Tak jest! A to ma być bardziej gorące.

Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, m.in. w newsach Eski 2 o 7.

0: Napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinet melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: stronie do falochronu zostało mu tylko 57 km. Łatwo Gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano.
2: SK2.
0: Już niebawem finisz Łatwo Ganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładów.

0: Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadka.

0: Sprawdzą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia,
1: dziadka i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadka.

0: Ty. To będzie ostatnia reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Legendarne i tylko polskie hity w ST2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra, o tym w newsach ST2 o 18.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane.

0: Legendarne i tylko polskie hity w SC2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra o tym w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
17: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
18: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
19: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 km, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
17: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
20: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
21: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej,

więcej. Będziemy w tym tygodniu mieć dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: 2.
1: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
2: Orła cień.
1: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
2: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła cień.
1: Jaki strzał od razu.
2: Prawda?
1: A pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
2: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
2: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
1: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: SK2.
1: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczyk. A Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczyk.

0: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki i dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk i przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
1: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
2: Widać poświęcenie.
0: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
3: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
4: Siedzę w wannie, suszę włosy, może

0: polskie numery.
1: Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
23: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

0: SK2.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej cztery takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk.

Darius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka, cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie. Grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Będzie ostatnia reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. 26 066. Tyle pakietów startowych rozeszło się w mgnieniu oka na 12. Tarczyński nocny półmaraton we Wrocławiu. Bieg główny startuje już 6 czerwca o 22 spod Tarczyńskiej Areny, a uczestnicy przebiegną Lotniczą i Legnicką do Starego Miasta i z powrotem.
2: Wydaje mi się, że staniemy się wszyscy historią w ogóle biegów długodystansowych w Polsce, więc warto być tą częścią tej historii. Zapraszam już dzisiaj i do biegania, i do kibicowania.
1: Zaprasza Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu, a wcześniej między innymi na Tarczyńskiej Arenie wystąpi Agnieszka Chylińska. Rekordowe wsparcie dla dolnośląskich wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdał promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Tym samym sfinansowane zostaną lokalne i oddolne pomysły mieszkańców. W tym roku budżet programu powiększono do ponad 1 600 000 zł, a pieniądze trafią bezpośrednio do kół gospodyń wiejskich, strażaków i parafii. Wartość jednej promesy to około 12 000 zł, a finansowy zastrzyk trafił do blisko 150 inicjatyw z całego województwa. Szczegóły w materiale Miłosza Stępnia.
3: Natalia Gomczukini, zarządu województwa dolnośląskiego.
4: Co to za program? W czym ma pomóc wiejskim społecznościom?
3: Wręczamy promesy w ramach konkursu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi. Jest to bardzo ważny konkurs, bo jest to konkurs, który prowadzimy w ramach odnowy dolnośląskiej wsi, jednak jest to nabór skierowany już bezpośrednio do stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz parafii. To, co jest ważne, to to, że my jako Urząd Marszałkowski dajemy mieszkańcom narzędzia do tego, żeby działali, ale to oni decydują o tym, w jaki sposób chcą te środki wykorzystać. Dzięki tym środkom na dolnośląskich wsiach zorganizowane są różnego rodzaju warsztaty, spotkania, pikniki rodzinne, imprezy. Zmieniana jest przestrzeń publiczna, tworzone są miejsca spotkań. To pokazuje, jak bardzo zaangażowani są mieszkańcy dolnośląskich wsi, ile jest z nich energii, pomysłów do działania, bo dodam, że w tym roku padł absolutny rekord. Zostało zgłoszonych 235 ofert. Ofert, które są pełne kreatywnych, ambitnych, a przede wszystkim bardzo potrzebnych inicjatyw. My do tej pory przeznaczaliśmy te środki około 50 podmiotom. Z uwagi na to, że padł rekord i tyle stowarzyszeń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich złożyło oferty, wspólnie z panem marszałkiem Pawłem Gancarzem postanowiliśmy dołożyć dodatkowy 1 000 000 zł do tego, aby jak najwięcej oddolnych inicjatyw mogło na naszych dolnośląskich wsiach zostać zrealizowanych. I dzięki temu budżet na ten konkurs w tym roku wynosi 1 600 000, dzięki czemu dofinansujemy 3 razy więcej inicjatyw niż w zeszłym roku. To 47. W zeszłym roku mieliśmy ponad 50, w tym roku już mamy prawie 150. Więc dlatego to jest 3 razy więcej. Zależy nam na tym, żeby te dolnośląskie wsie tętniły życiem, żeby były takim miejscem nie tylko do mieszkania, ale przede wszystkim do działania, do integracji, do budowania tych wspólnot. To jest ważne, bo to są nie tylko projekty, to są działania, które są realizowane przez mieszkańców dla mieszkańców. I to ma taką naprawdę wymierną korzyść, że budujemy poczucie tej integralności społecznej i tego, że to mieszkańcy dzięki tym środkom, tym narzędziom, które dostają od nas, zmieniają to swoje miejsce do życia na lepsze.
4: Jakiego typu inicjatywy i pomysły najczęściej zgłaszali w tym roku mieszkańcy?
3: Jest cały szereg działań, które są, od takich jak pikniki właśnie rodzinne, wydarzenia integrujące. Mamy bardzo dużo różnych świąt. Mamy święto

0: chleba, mamy święto kasztana jadalnego, prawdziwka i śliwki węgierki, więc ja też zachęcam mieszkańców w ogóle Dolnego Śląska, żeby też odwiedzali te miejsca, poznawali te święta, te lokalne tradycje, bo to nie jest nie tylko dla mieszkańców, ale dla turystów, którzy odwiedzą te miejscowości, też bardzo duża atrakcja. Są spotkania promujące ideę odnowy wsi, są różnego rodzaju warsztaty kulinarne, jest kongres kobiet wiejskich, który jest akurat, no mi z racji tego, że jestem kobietą, która wspiera kobiety na obszarach wiejskich, jest niezwykle ważne i istotne. Po też stworzenie takich miejsc wspólnych, czyli posadowienie ławek, grilli, tworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców.
1: Dlaczego województwo stawia na tak małe, oddolne inwestycje?
0: Ojejku,

0: Nie takich miejsc wspólnych, czyli posadowienie ławek, grilli, tworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców.
1: Dlaczego województwo stawia na tak małe, oddolne inwestycje?
0: Ojejku,

0: latach?
1: No myślę, że jeżeli udałoby się w przyszłym roku taki sam budżet zabezpieczyć, to będzie duży sukces. Mam nadzieję, że tych wniosków będzie z roku na rok przybywało, bo to pokazuje, że jest swoistego rodzaju ruch na wsi, na obszarach wiejskich. Są przedsięwzięcia, są projekty, które potrzebują wsparcia, dofinansowania, ale są ludzie, którzy wokół tych projektów się integrują, gromadzą i rozwijają tą aktywność, budują relacje na wsi. Myślę, że w czasach, kiedy mieszkańcy, obywatele się izolują w domach, przed telefonami, przed telewizorami, to każde przedsięwzięcie, które gromadzi wokół tego przedsięwzięcia ludzi, to trafna, celna inicjatywa. Jeżeli jakąś częścią środków finansowych z naszego budżetu, w tym przypadku kwotą 1,5 miliona złotych, możemy zainspirować te działania, które finalnie później służą dużo większej wspólnocie, no to tylko możemy się cieszyć. W skali całego budżetu to jest jakaś część środków, tak jak podkreślam, czyli a jak ważna właśnie tam na dole, wśród tych, którzy integrują, budują swoją wspólnotę.
2: Marta Bronowicka, reprezentujemy koło gospodyń wiejskich z Ogrodnicy.
3: Na co dokładnie przeznaczą Państwo otrzymaną dziś promesę?
2: W naszej miejscowości wymyśliłyśmy, że stworzymy taki park w centrum. Dzięki tej otrzymanej promesie zakupimy nasadzenia, zakupimy krzewy, ławeczki.
3: Jak duża to jest kwota tej promesy?
2: Około 11 tysięcy.
3: Czemu akurat ten park?
2: No przede wszystkim integracja mieszkańców. Miejsce, którego w tej chwili nie mamy, bo nie mamy takiego miejsca integracji, więc to będzie okazja, żeby takie miejsce utworzyć.
4: Byli rowerową pustynią, jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. Szczegóły obu rowerowych inwestycji poznał Sebastian Stelmach, który rozmawiał z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą.
5: Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co Wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawym, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze. Jednak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które już są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych. A też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej, po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
5: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa Kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
6: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tą rękawicę i realizuje tą ścieżkę. Tak, jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę Kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic z gminą Trzebnica, później Trzebnicy z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy, Wzgórza Trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na Wzgórzach Trzebnickich swoje umiejętności i to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przejechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
5: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
6: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
5: Zatem niech te dzieciaczki będą motywowane.

0: motywacją do szybkiego realizowania inwestycji m.in. w gminie Zawonia? No właśnie, panie wójcie, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
1: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania na swoim odcinku, będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać, a w kierunku Czeszowa też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze, ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy, żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
0: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
1: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzebnickiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa. Za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
0: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnickiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
2: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby w Zawonii, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy, wymieniamy tam tory, pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają kolej i jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie już jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
3: Magazyn lokalny.
4: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, opowiedział nam Karol Kotliński, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród, oraz Jolanta Sawicka, obserwatorka na wieży przeciwpożarowej w Gadce. Rozmawiał z nimi Sebastian Stelmach.
0: Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stołów, z

0: drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Pomówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
1: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rzymigród.
2: Pożary lasu są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
0: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica. A to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej, choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
2: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły. A te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
0: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
2: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ścieła, czyli wierzchnia warstwa gleby, jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże, wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
0: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
2: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosne przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się. A jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
0: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
2: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Rzymigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony. Ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas tam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
0: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
2: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po

0: zimie. Rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
1: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
0: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
1: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
0: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie leśnictwa Rzymigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjne, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe, jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo rozwzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak ta obserwacja przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Rzymigród wygląda?
0: Na terenie Nadleśnictwa Rzymigród mamy dwie dostrzeganie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego można powiedzieć centrum dowodzenia w Nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
1: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
0: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Obornieki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Obornieki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednia akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie Nadleśnictwa Obornieki Śląskie. Technicznie są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, który wyposażony jest właśnie w kątomierz, urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować, jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
1: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przybywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
0: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny

0: Mieliśmy informacje tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informacje, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
1: Znajdujemy się w Gatce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
2: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże. Jestem ja, Gatka, i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
1: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę, i do czego ona służy?
2: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy, tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii, to jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia i wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
1: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu, albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
2: Tak, największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek. Ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
1: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
2: 8 rok tutaj już jestem, cenię sobie tą pracę bardzo. Spokoju, jeszcze raz spokoju. No i jestem potrzebna tutaj.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? No przecież praca nie jest zbyt łatwa. Znajdujemy się na wysokości. Wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
2: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest

0: Na co dzień obserwuję pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, uporować okiem na przestrzeni lat?
1: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na gadce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no, no cuda są, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
2: Magazyn muzyczny.
3: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
4: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
3: O krainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
4: Magda,
3: aby do ciebie mówić?
4: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
3: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
4: No pewnie.
3: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
4: Tak.
3: Tak? Ja tak. Również.
4: Było
3: ja również.
4: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
3: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
4: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
3: Czyli nie kulturystyka.
4: Nie. Zupełnie nie.
3: Ale lubisz uprawiać sport?
4: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce 2. miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę. Także
3: A jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
4: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane. Chyba takie disneyowskie produkcje.

0: jest zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
0: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Aż ten czas. I dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja wiem, jak skrzypiec w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale.
0: A twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia, nawet pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci? Na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią, zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą, zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście.
1: A my do tego
0: to, co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze?
0: Mhm.
1: Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Mhm. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos?
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Bo w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie

0: wspomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
1: Proszę bardzo.
0: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
1: tutaj dopiero
0: słuchałam
1: trzeba
0: rapsów.
1: Intymności, żeby ogarnąć
0: tak,
1: rap.
0: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
1: Leroya.
0: Leroya. Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
1: Popularny. Miraculum i Biedronka?
0: Miraculum i Biedronka, tak, Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Miraculum ogólnie tam pod

0: Nazywa się Easy, niebieski kucyk.
1: Popularna. Mirakulum i Biedronka?
0: Mirakulum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Mirakulum ogólnie tam pod

0: było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
1: Już teraz?
0: No pewnie.
1: Proszę bardzo.
0: To miał być mój prawdziwy dom.

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne, na po prostu tej
1: chcę
0: barwy głosu.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela, Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę to, słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie. Ty to robisz od 11 roku życia?
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałaś.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
1: Tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę jest. Dla ciebie?
1: Tak. No właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam.

0: Klienta. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. W spektaklu była taka sytuacja, że...
1: Akademia Pana Kleksa.
0: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach podwieszeni pod sam sufit. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
1: Nie mogłaś
0: wydostać.
1: Ich wypiąć.
0: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakała, pućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
1: Ręką?
0: Tak, coś takiego.
1: Okay, falujące ręce.
0: Falujące ręce.
1: Pionie.
0: I ona do mnie tak tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
1: No
0: i
1: szelkę.
0: Biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania, jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
1: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
0: Tak.
1: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
0: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
1: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
0: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
1: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Tak.
1: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
0: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
1: Kora.
0: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
1: Chyba
0: się takiej.
1: Lepszej recenzji nikt nie dostał.
0: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły
0: teraz
1: mnie dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w

0: Teza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
1: jesteś osobą bardzo wrażliwą.
0: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
1: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
0: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
1: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
0: No i tak, no to, no. To jest właśnie główny...
1: Cement tego wszystkiego.
0: To jest ta moc, właśnie, miłość, tak jak i w Krainie Lodu, prawda, się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2. W lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowa. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty
1: ja
0: bądź tą trzecią.
1: Tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć cię...

0: marzenia się spełniały.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
3: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
0: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom... Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
3: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Mhm. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
0: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
3: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
0: I kto powiedział: Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
3: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
0: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
3: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
0: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
3: Wow.
0: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
3: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
0: Jeszcze były kasety.
3: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
0: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
3: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu, no i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
0: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z pijamą porno.
3: Tak jest. Tak jest, zdarzyło się.
0: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
3: No bardzo fajnie. Ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty. Jak miałam 12-13 lat, to już...
0: W piżamie.
3: Tak. Urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty pijamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze. To była dla mnie wielka przyjemność.
0: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
3: Dokładnie tak.
0: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
3: Tak jest.
0: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
3: Mam korzenie...
0: To jest zupełnie inny nurt.
3: Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
0: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
3: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie, ale tak poza tym to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki to one są...

0: No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka, idź w sobie.
1: Się. No
2: nie,
1: to Anka. Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje...

A jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze, chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie. Ale tak poza tym, to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki, to one są...

0: prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza.
1: Tak. A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliła.
0: Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy. Tak mi się wydaje.
1: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
0: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie, tak, dla lokalnej publiczności.
1: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2 Martyna Baranowska i jej Serducho.

0: studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry, do moich cioci i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem, i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Oczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu, i odhaczasz sobie, które miejsce już

0: Zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć, widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia SK2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze SK2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też.
0: To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, to jest zabawne imię, ale jest Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy. Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda. Ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką

0: mutacje, właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
1: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
0: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
1: O czym opowiada ta piosenka?
0: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
1: Według ciebie, czym jest miłość?
0: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuje chyba jednak.
1: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
0: Oczywiście.
1: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
0: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
1: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
0: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
1: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
0: Przyjaciel to jest to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam.
1: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
0: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
1: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
0: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
1: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
0: Cześć.
1: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
0: Aha.
1: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
0: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
1: Właśnie patrzę teraz, mnóstwo dziar.
0: Mam mnóstwo dziar i
1: to jest historia z każdej twojej podróży?
0: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
1: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
0: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
1: Okej, poniżej?
0: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
1: Paluszki?
0: No, paluszki to dawno, dawno temu.
1: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
0: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, i jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
1: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
0: Tak jest.
1: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
0: Tak jest.

0: Nie kolekcjonuję papierowych.
1: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
0: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
1: A kogo obserwujesz?
0: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
1: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
0: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
1: Nie ma takich fajnych fal
0: na
1: Bałtyku.
0: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
1: Trafić w pogodę,
0: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
1: To żywioł, jakim jest woda.
0: No, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
1: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
0: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
1: Kundelki.
0: Bywa. No, nie ukrywam.
1: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
0: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
1: Hejtowi mówimy stop.
0: Zdecydowanie.
1: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
0: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
1: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
0: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
1: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu SK2 chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
0: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
1: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
0: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
1: No tak.
0: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.

0: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole, czy to jest tajemnica? Lubimy tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, no, że wizytówki, nic, nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się fajnie.
0: Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z

0: emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z

0: dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tak
0: tym
1: jest,
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska. Było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SK2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
1: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę

dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut,

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: Znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny,

ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 1986 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Marylla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia.

Stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą i ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka, gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie prosperuje i nie można sobie wyobrazić bez niej polskiej sceny muzycznej. Niech żyje bal. Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Artystka poszukiwała piosenki na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się do Seweryna Krajewskiego. Kiedy usłyszałam pięknego walca, wspominała, wiedziałam, że to jest to. Ciężka, pełna ciemnego dramatyzmu muzyka. Byłam zachwycona, ale miałam kłopot. Osiecka już napisała tekst dla Połomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Połomskiego inny utwór, ale słowa piosenki nie przypadły do gustu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki. Na mojej głowie było opracowywanie utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst. Zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty Czerwonych Gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty, to gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na Festiwalu Opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię. I tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiadnej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków. Nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję.

swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciała, by został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmenem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar i trzyma fason. Triumf w Sopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananówie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananówy doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu.
Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, Goła Rodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Marii. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to

radio. Ona na to: to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła: to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Universalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię: jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy? Ale słyszę: tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić. Zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj, ale Maryla swoje. Powiedziała: ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. 3 numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi: nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko,

dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Łódki Suflera, Andrzej Mogielnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogielnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu dodatkowy smak. Poza tym tekst Wszystko, czego dziś chcę był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśnił Mogielnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? Porządna Polska, w PRL innych nie było. Dziewczyna wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1, marzyć naprawdę, załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście, i o tym jest ta piosenka, że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze, ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią. Czyli 100 bitów, a Wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne.

Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się

Tęcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się

Trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać.

0: tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać tyle samo prawdy wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego, kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta, na który składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej megagwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi. Słodkiego, miłego życia. Piosenka została doskonale przyjęta na festiwalu w Opolu w 1984 roku. Grupa bisowała aż siedmiokrotnie i dostała nagrodę publiczności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
1: To był fragment książki Przeboje PRL.